0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Nie bójcie się miłości na zawsze. Bóg będzie was wspierał, napisał Leon XIV we wprowadzeniu do kolejnego tomu katechizmowej serii Jukat. Dziś 30. rocznica beatyfikacji męczenników z Pratulina. Z tej okazji odprawiono rocznicową Eucharystię przy grobie Jana Pawła II. Diecezja łomżyńska świętuje w Rzymie stulecie istnienia. Mamy za sobą intensywny rok duchowej odnowy, zapewnia biskup Janusz Stepnowski. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV napisał wprowadzenie do kolejnej książki z katechizmowej serii Jukat. Tym razem jest to refleksja nad miłością, relacjami i małżeństwem w świetle wiary katolickiej. Ta książka, napisał papież, przygotowuje was do tak na całe życie, które, podobnie jak miłość Boga, jest wierne i niestrudzone. Otwórzcie wasze serca na plan, który przerasta wszelkie ludzkie marzenia, zachęca młodych Ojciec Święty.
1: Leon XIV zapewnił młodych, że sam Bóg uobecnia się w ludzkiej miłości, przemienia ją i uzdalnia nas do kochania. W sposób szczególny dotyczy to miłości między mężczyzną i kobietą. Może ona przeszyć serce jak strzała, mocno i szybko. Prawdziwa miłość nie kończy się jednak na tym. Nie jest to jedynie przemijająca emocja, rozpalona tylko na chwilę. To coś więcej. To głębokie tak skierowane do drugiej osoby, decyzja, droga i przymierze na całe życie, napisał Ojciec Święty. Papież przypomniał młodym ludziom, że miłość jest autentyczna i że może trwać na zawsze tylko wtedy, gdy odzwierciedla wieczny blask Boga. W takiej miłości najważniejsza jest troska, by kochać jak Chrystus, a nie pytanie, co ja z tego mam.
0: Leon XIV potwierdził, że w małżeństwie przejawia się coś z tajemnicy samego Boga. Kiedy mąż i żona całkowicie i wzajemnie oddają się sobie w miłości, Bóg staje się obecny pośród nich. Dziś mija 30 lat od beatyfikacji męczenników z Pratulina. Z tej okazji przy grobie Jana Pawła II odprawiono rocznicową Eucharystię, której przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda. W 1874 roku Wincenty Lewoniuk i 12 towarzyszy oddali życie w obronie jedności z papieżem. Ich przesłanie jest nadal bardzo aktualne, mówi biskup Gurda.
2: Zadanie i misja, jaką mieli do spełnienia nasi męczennicy z Pratulina, jest zawsze aktualne i dzisiaj. I uczą nas wierności Kościołowi, Chrystusowi. Pokazują, że Chrystus jest tak wielką wartością, że nie wolno od Niego odchodzić i że gdyby nawet ktoś nas do tego zachęcał czy zmuszał, to oni za to, za tę wierność oddali swoje życie i o tym nam mówią.
0: W Rzymie jest też obecna pielgrzymka diecezji łomżyńskiej, która świętuje stulecie istnienia. Pielgrzymka do Rzymu to uwieńczenie roku jubileuszowego, mówi ordynariusz biskup Janusz Stepnowski.
3: Oczywiście bardzo bogaty rok, dość intensywny rok, bo to trzy diecezje wtedy zostały w 25 roku stworzone, nasza łomżyńska, częstochowska i katowicka. Nasza Matka Boża Pięknej Miłości odbyła taką swoją pielgrzymkę przez wszystkie parafie naszej diecezji. Ona 180 parafii, naprawdę ludzie się modlili. To była taka odnowa duchowa.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję audiencji generalnej Ojca Świętego Leona XIV, która już za chwilę będzie mieć miejsce na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papież od kilku chwil jest już obecny na placu, pozdrowił zgromadzonych pielgrzymów, wśród których obecni są także liczni Polacy. Do Watykanu przybyło dziś wiele grup z polskich parafii, a także pielgrzymka dziękczynna diecezji łomżyńskiej z biskupem łomżyńskim Januszem Stepnowskim z okazji setnej rocznicy powstania diecezji oraz pielgrzymka dziękczynna diecezji siedleckiej z biskupem siedleckim Kazimierzem Górdą i biskupem pomocniczym Grzegorzem Suchodolskim z okazji 30. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy. O męczennikach podlaskich tydzień temu wspominał sam Leon XIV, pozdrawiając naszych rodaków, a wczoraj przy grobie Jana Pawła II odprawiona została msza święta właśnie w 30. rocznicę beatyfikacji. A już teraz znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym rozpoczynamy dzisiejszą audiencję generalną. Jak zawsze na początku usłyszymy fragment Pisma Świętego, który dziś zaczerpnięty jest z 5 rozdziału Ewangelii według Świętego Mateusza, wersety od 13 do 16. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Fragment Ewangelii według świętego Mateusza zostanie teraz odczytany w różnych językach.
1: Comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Parole du Seigneur.
2: A reading from the Gospel of Matthew. Jesus said to his disciples, You are the salt of the earth. But if salt has lost its taste, how can its saltiness be restored? It is no longer good for anything, but is thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city built on a hill cannot be hidden. No one, after lighting a lamp, puts it under the bushel basket, but on the lampstand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. The Gospel of the Lord.
3: Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wort des lebendigen Gottes.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá recobrarlo? Ya no sirve para nada, sino para tirarla y para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo». No se puede ocultar una ciudad construida sobre una montaña. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, brille la luz de ustedes delante de los demás, para que viendo sus buenas obras, den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra del Señor.

0: 攻读圣马窦福音。耶稣对他的门徒们。
1: A w ubiegłą środę, zwracając się do wszystkich Polaków, Leon XIV wspominał beatyfikację Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy męczenników podlaskich. Beatyfikacja ta miała miejsce właśnie tutaj, na placu świętego Piotra, 6 października 1996 roku. Leon XIV tak mówił o ich ofierze. Aż do przelania krwi bronili oni przynależności do Kościoła katolickiego i jedności z następcą świętego Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej. Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę.
0: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser julgado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha em vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da Salvação.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. قال يسوع لتلاميذه: أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فأي شيء يملحه؟ إنه لا يصلح بعد ذلك إلا لأن يطرح في خارج الدار فيدوسه الناس.
1: Dokładnie 30 lat temu tu na placu świętego Piotra Jan Paweł II podczas homilii w czasie mszy świętej beatyfikacyjnej tak mówił o Wincentym Lewoniuku i jego towarzyszach. Nie szczędząc siebie, męczennicy z Puratulina bronili nie tylko świątyni, przed którą ponieśli śmierć, ale także kościoła, który Chrystus zawierzył apostołowi Piotrowi. Tego kościoła, którego czuli się częścią, jako żywe kamienie.
3: Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie.
1: A już teraz rozpocznie się katecheza Ojca Świętego Leona XIV, przeznaczona na dzisiejszą audiencję. Bracia i siostry, dzień dobry i witajcie.
4: Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes.
1: Powracając do refleksji nad Konstytucją Soborową Gaudium et Spes, rozważymy dzisiaj czwarty rozdział jej pierwszej części, poświęcony zadaniu Kościoła w świecie współczesnym. Przede wszystkim Sobór przypomina, że Kościół nie znajduje się ponad światem ani obok niego, lecz jest niejako w niego wszczepiony. Mundus reconciliatus ecclesia, pisał święty Augustyn. Kościół jest światem już pojednanym z Bogiem. Jesteśmy pielgrzymami na ziemi i dzielimy z tym światem zarówno jego kruchość, jak i piękno.
4: E riconciliarlo con il Padre, così la Chiesa abita nel mondo come segno dell'incarnazione.
1: Tak jak Syn Boży stał się człowiekiem, aby dać życie światu i pojednać go z Ojcem, tak Kościół żyje w świecie jako znak wcielenia Boga, aby ukazywać Jego zamysł uczynienia nas wszystkich swoimi dziećmi w jednej wielkiej rodzinie ludzkiej. Dlatego Kościół przemierza dzieje pośród narodów i kultur, a to splecenie życia z dziejami narodów sprawia, że coraz głębiej pojmuje on, iż jego misja ma wymiar historyczny i niesie odpowiedzialność za sposób, w jaki kształtowane są relacje społeczne. Pierwszą misją Kościoła jest pomaganie osobom, aby były uważne na głębokie pytania dotyczące życia, te na temat naszego pochodzenia i przeznaczenia.

0: realizuje się również poprzez wkład w budowanie miasta ziemskiego. Jednakże jego metody i cel nie mają przede wszystkim charakteru politycznego, lecz polegają na dawaniu świadectwa wiary i miłości, a także na zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości, pokoju i braterstwa. Adorując Chrystusa Sprawiedliwego, który umarł za niesprawiedliwych, wierzący nie może godzić się na ucisk maluczkich i ubogich, ani na niesprawiedliwe struktury, które utrwalają stan zależności i niesprawiedliwości. Nauka społeczna Kościoła ukierunkowuje działanie chrześcijan, którzy współpracują ze wszystkimi ludźmi dobrej woli na rzecz dobra wspólnego. Dlatego Kościół niczego nie pragnie goręcej niż tego, aby służąc dobru wszystkich, mógł się rozwijać w wolności pod każdym rządem, który uznaje fundamentalne prawa osoby i rodziny oraz potrzeby dobra wspólnego.
1: Per compiere con efficacia la missione evangelica è necessario che ogni battezzato si impegni a cooperare con la grazia dello Spirito Santo affinché la sua fede.
0: Aby skutecznie wypełniać misję ewangeliczną, konieczne jest, aby każdy ochrzczony zobowiązał się do wspólnoty z łaską Ducha Świętego, tak aby jego wiara była żywa i wyrażała się w postępowaniu, które jest z nią spójne. Jak bowiem przypominają ojcowie soborowi, rozdźwięk między wyznawaną wiarą a codziennym życiem należy zaliczyć do poważniejszych nieprawidłowości naszych czasów. Konstytucja Gaudium et Spes poświęca szczególną uwagę misji wiernych świeckich, którzy na mocy chrztu są powołani, aby ożywiać świat duchem chrześcijańskim i wizją Ewangelii. Głównymi przestrzeniami tego działania, które słusznie można nazwać kapłańskim, są niewątpliwie rodzina i praca zawodowa, jednak rozciąga się ono na wszystkie dziedziny życia. Kościół wreszcie zawsze zwraca uwagę na to, co dokonuje się i rozwija w społeczeństwie. Zadaniem całego ludu Bożego, a zwłaszcza pasterzy i teologów, jest rozeznawanie tego, co w kulturach naszych czasów zasługuje na uwagę. Przy czym nadrzędnym kryterium rozeznawania pozostają zawsze Słowo Boże i tradycja Kościoła. Wymaga to ducha zrównoważonego i wolnego od kulturowych trendów, zdolnego patrzeć na świat pozytywnie, a zarazem niezachwianego w strzeżeniu i przedstawianiu orędzia Ewangelii w całej jego integralności. Rzeczywiście chrześcijaństwa z pewnością nie czyni się atrakcyjnym przez rozwadnianie treści i łagodzenie wymagań.
1: Mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine, che venga il regno di Dio e si realizzi la salvezza.
0: Najdrożsi, Kościół pielgrzymując przez dzieje, zmierza jedynie do tego, aby nadeszło Królestwo Boże i dokonało się zbawienie całego rodzaju ludzkiego. Do tego celu dąży przede wszystkim poprzez osobistą świętość i braterską miłość. Święty Paweł VI pisał: bez tych oznak świętości nasza mowa z trudem przeniknie do serca współczesnych ludzi, zostanie poddana krytyce i stanie się czcza i daremna. Dlatego stawajmy się posłuszni działaniu Ducha Świętego, aby pomagał nam żyć w świętości i miłości, tak aby świat mógł uwierzyć i mieć nadzieję. Zakończyła się katecheza ojca świętego Leona XIV, w której kontynuował on swoją refleksję nad konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes, pochylając się w sposób szczególny nad czwartym rozdziałem pierwszej części konstytucji. Teraz streszczenie katechezy zostanie odczytane w różnych językach, na początku w języku francuskim.

0: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Czwarty rozdział pierwszej części Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes poświęcony jest zadaniu Kościoła we współczesnym świecie. Kościół nie znajduje się obok świata ani ponad nim, lecz jest w niego wszczepiony i żyje w nim jako znak wcielenia. Jego misją jest ukierunkowywanie człowieka na najgłębsze pytania dotyczące życia oraz przyczynianie się do budowania świata ziemskiego nie metodami politycznymi, ale przez świadectwo wiary i miłości. Aby móc wypełniać tę ewangeliczną misję, konieczna jest współpraca każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego, a także dążenie do osobistej świętości i braterskiej miłości, tak aby nie było rozdźwięku między wyznawaną wiarą a codziennym życiem. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. In particolare i pellegrini della diocesi di Wołczna, venuti con il loro vescovo per rendere grazie per i 100 anni della chiesa locale, nonché i pellegrini della diocesi di Scelze con i loro vescovi. Vi affido all'intercessione di Maria, madre del Bell'Amore, e di Santa Faustina Kowalska, apostola della Divina Misericordia, di cui abbiamo fatto di recente memoria, affinché nel cammino quotidiano confidiate sempre in Dio, Signore della storia. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej, przybyłych wraz z ich biskupem, by dziękować za 100 lat tego kościoła lokalnego, a także pielgrzymów z diecezji siedleckiej z ich biskupami. Polecam was wstawiennictwu Maryi, Matki Pięknej Miłości oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. Byście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari.
3: Ojciec Święty, pozdrowi teraz pielgrzymów w języku włoskim. Serdeczne pozdrowienia kierują do pielgrzymów mówiących po włosku, zwłaszcza do zakonu braci mniejszych z regionów Apulia i Molise, wiernych z parafii z miejscowości Montenero di Bisaccia i Bisceglie oraz do Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Administracyjno-Finansowych. Na koniec kieruję moje myśli do młodzieży, chorych i nowożeńców.
1: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario.
3: Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej daje mi okazję, by przypomnieć o znaczeniu Różańca Świętego, modlitwy maryjnej tak drogiej tradycji Kościoła. Zachęcam do jej odmawiania, aby doświadczyć pocieszenia naszej niebieskiej Matki, bezpiecznej przystani pośród życiowych trudności. Wszystkim Wam błogosławię. A teraz wraz z Ojcem Świętym pomódlmy się słowami modlitwy Pańskiej.

0: Pan z wami i z Duchem Twoim.
1: Sit nomen Domini benedictum.
0: Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię.
1: Benedicat vos omnipotens Deus.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zakończyła się audiencja generalna Ojca Świętego Leona XIV. Papież w swojej katechezie powrócił dziś do konstytucji duszpasterskiej o Kościele Gaudium et Spes, skupiając się przede wszystkim na zadaniach Kościoła we współczesnym świecie. Jednym z tych zadań, o którym mówił Leon XIV, jest pomaganie współczesnemu człowiekowi w zwróceniu wzroku ku górze, w zadawaniu sobie pytań dotyczących pochodzenia i przeznaczenia człowieka, a także sensu miłości i cierpienia. Zadaniem Kościoła jest także, jak mówił dziś Ojciec Święty, zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości, pokoju i braterstwa. Zaangażowanie to, przypominał papież, nie ma charakteru politycznego, lecz realizuje się przez ewangeliczne świadectwo miłości i jest nierozerwalnie związane z wiarą w Chrystusa Sprawiedliwego. Leon XIV zwrócił wreszcie uwagę na rolę każdego ochrzczonego. Przypominając nauczanie konstytucji Gaudium et Spes, papież zachęcił wszystkich chrześcijan, by nieustale współpracowali z łaską Ducha Świętego. W ten sposób wiara rośnie i uzdalnia każdego do ożywiania świata świadectwem Ewangelii. A dzisiejszą transmisję prowadził dla Państwa ksiądz Jakub Ostrożański, rogacjonista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Wiadomości z Watykanu. Co najmniej 32 tysiące osób wzięły udział w dzisiejszej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. W katechezie papież mówił o misji Kościoła we współczesnym świecie i przypominał, że jest ona zadaniem wszystkich ochrzczonych. Zaapelował też, by troszczyli się oni o spójność między wyznawaną wiarą a swoim postępowaniem.
1: Kościół jest obecny w świecie jako żywy znak Bożego planu pojednania świata ze sobą. Kościół realizuje to zadanie, pomagając ludziom odpowiadać na głębokie pytania dotyczące życia oraz wnosząc w życie społeczne świadectwo wiary i miłości. Aby skutecznie wypełnić tę misję, potrzebuje współpracy każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego oraz dążenia do świętości. Wierni świeccy są szczególnie wezwani do ożywiania duchem chrześcijańskim kultury, w której żyją. Odnówmy nasze wysiłki na rzecz osobistego uświęcenia, sprawiedliwości i braterskiej miłości, a w ten sposób stańmy się znakami nadziei dla wszystkich ludzi.
0: O powszechnym zaangażowaniu misyjnym wszystkich ochrzczonych Leon XIV przypomniał także w opublikowanym dziś wideo przesłaniu na setny Światowy Dzień Misyjny, który będzie obchodzony 18 października pod hasłem Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej papież ponowił też zaproszenie do modlitwy różańcem.
1: Dzisiejsze wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Różańcowej daje mi sposobność, aby przypomnieć o znaczeniu różańca świętego, modlitwy maryjnej, tak drogiej tradycji Kościoła. Zachęcam Was do odmawiania różańca, abyście mogli doświadczyć pocieszenia naszej Matki Niebieskiej, bezpiecznej ucieczki pośród trudności życia.
0: Jak co tydzień Ojciec Święty zwrócił się też do Polaków.
2: Saluto cordialmente i Polaki!
1: Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej przybyłych wraz z ich biskupem, by dziękować za 100 lat tego kościoła lokalnego, a także pielgrzymów z diecezji siedleckiej z ich biskupami. Polecam Was w stawiennictwo Maryi, Matki Pięknej Miłości oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, byście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów.
0: Od biskupów siedleckich, którzy uczestniczyli w dzisiejszej audiencji, papież otrzymał ikonę męczenników podlaskich, których 30. rocznica beatyfikacji obchodzona była wczoraj. Kolejny polski akcent w Watykanie to dzisiejsza nominacja nuncjusza apostolskiego w Irlandii. Papież powierzył tę misję arcybiskupowi Janowi Romeo Pawłowskiemu, dotychczasowemu nuncjuszowi apostolskiemu w Grecji, który od 35 lat służy w dyplomacji stolicy apostolskiej. Także dziś w Watykanie rozpoczyna się tygodniowe spotkanie papieża z przewodniczącymi episkopatów i zwierzchnikami katolickich kościołów wschodnich. Poświęcone jest ono rodzinie i opublikowanej 10 lat temu adhortacji Amoris Laetitiae. Z Polski uczestniczy w nim przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. Wprowadzenie do obrad, na które składa się wspólna modlitwa, konferencje, świadectwa i praca w grupach, wygłosi sam Ojciec Święty.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican News.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W dzisiejszej katechezie papież mówił o potrzebie spójności wiary i postępowania. Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski został nuncjuszem apostolskim w Irlandii. Dziś w Watykanie rozpoczyna się tygodniowe spotkanie z papieżem z okazji dziesięciolecia adhortacji Amoris Laetitia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Co najmniej 32 tysiące osób wzięły udział w dzisiejszej audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra. W katechezie papież mówił o misji Kościoła we współczesnym świecie i przypominał, że jest ona zadaniem wszystkich ochrzczonych. Zaapelował też, by troszczyli się oni o spójność między wyznawaną wiarą a swoim postępowaniem.
2: Kościół jest obecny w świecie jako żywy znak Bożego planu pojednania świata ze sobą. Kościół realizuje to zadanie, pomagając ludziom odpowiadać na głębokie pytania dotyczące życia oraz wnosząc w życie społeczne świadectwo wiary i miłości. Aby skutecznie wypełnić tę misję, potrzebuje współpracy każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego oraz dążenia do świętości. Wierni świeccy są szczególnie wezwani do ożywiania duchem chrześcijańskim kultury, w której żyją. Odnówmy nasze wysiłki na rzecz osobistego uświęcenia, sprawiedliwości i braterskiej miłości, a w ten sposób stańmy się znakami nadziei dla wszystkich ludzi.
1: O powszechnym zaangażowaniu misyjnym wszystkich ochrzczonych Leon XIV przypomniał także w opublikowanym dziś wideo przesłaniu na setny Światowy Dzień Misyjny, który będzie obchodzony 18 października pod hasłem Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Podczas dzisiejszej audiencji ogólnej papież ponowił też zaproszenie do modlitwy różańcem.
2: Dzisiejsze wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Różańcowej daje mi sposobność, aby przypomnieć o znaczeniu różańca świętego, modlitwy maryjnej, tak drogiej tradycji Kościoła. Zachęcam Was do odmawiania różańca, abyście mogli doświadczyć pocieszenia naszej Matki Niebieskiej, bezpiecznej ucieczki pośród trudności życia.
1: Jak co tydzień Ojciec Święty zwrócił się też do Polaków.
3: Saluto cordialmente i Polaki!
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej przybyłych wraz z ich biskupem, by dziękować za 100 lat tego kościoła lokalnego, a także pielgrzymów z diecezji siedleckiej z ich biskupami. Polecam Was w stawiennictwu Maryi, Matki Pięknej Miłości oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, byście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów.
1: Od biskupów siedleckich, którzy uczestniczyli w dzisiejszej audiencji, papież otrzymał ikonę męczenników podlaskich, których 30. rocznica beatyfikacji obchodzona była wczoraj. Kolejny polski akcent w Watykanie to dzisiejsza nominacja nuncjusza apostolskiego w Irlandii. Papież powierzył tę misję arcybiskupowi Janowi Romeo Pawłowskiemu, dotychczasowemu nuncjuszowi apostolskiemu w Grecji, który od 35 lat służy w dyplomacji stolicy apostolskiej. Także dziś w Watykanie rozpoczyna się tygodniowe spotkanie papieża z przewodniczącymi episkopatów i zwierzchnikami katolickich kościołów wschodnich. Poświęcone jest ono rodzinie i opublikowanej 10 lat temu adhortacji Amoris Laetitia. Z Polski uczestniczy w nim przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda. Wprowadzenie do obrad, na które składa się wspólna modlitwa, konferencje, świadectwa i praca w grupach, wygłosi sam Ojciec Święty.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.